0: Melo Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Epen, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł typowy

0: Melo Radio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygód do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: czasoporą bez większych postojów. Poruszamy się po głównych ekspresówkach i autostradach. Warto pamiętać o częściowym zamknięciu S10 w Toruniu. Z kolei na A1 w rejonie Torunia właśnie o poranku zdarzył się wypadek. Zablokowany jest szybki pas w kierunku Gdańska. Zdaniem drogowców utrudnienia zakończą się około godziny 8.
1: Ja się pytam, dlaczego nikt nie mówi na wtorek w Toruniu o wtoreczek, co? Po poniedziałku wszystko od rana wygląda lepiej. Mamy już 6:30, no to nie czekamy, tylko podkręcamy tempo w Melo. Waldek Derłak, hej, siema.

Ale się mega poniósł ten numer, no nie? Boza Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo. A jak tam dzisiaj niesie was w ten wtorek? Jak tam wasza forma i humor od samego rana? Sprawdzimy to już za chwilę i oczywiście, że mamy dla was fajny poranny merch. Mam torbę wodoodporną, przyda się wam na pewno na basenie, na plaży, nad jeziorkiem. No na te wakacje idealny merch, który możecie zgarnąć. Dzwońcie teraz 321-321-777. Czekam na kogoś w naprawdę dobrym humorze. 321-321-777. Torba wodoodporna Meloradia czeka na was do zgarnięcia już teraz.

0: Robię Szulcy Purple Times. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana we wtorek. Siema Piotrek.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć. Piotrek, zdarza ci się czasem narzekać na coś?
1: Tak, szczególnie na pogodę.
0: Wiedziałem. Słuchaj, wiedziałem, ale masz wakacje? Rzeczy tak bardzo cię to denerwuje i drażni? Jakiś urlop jest w trakcie, czy nie?
1: To znaczy urlop przede mną, ale pogoda nie rozpieszcza, że tak powiem.
0: Ale to jest, wiesz, taka sytuacja, że człowiek wcale nie tęskni do urlopu, jak pogoda jest taka mało zachęcająca. Jakieś plany?
1: No to... Tak, jakieś wyjazdy właśnie w góry, coś takiego z rodzinką.
0: No to wiesz, w górach to przynajmniej nie trzeba myśleć, że wieje za mocno i na plażę nie można pójść. Słuchaj,
1: tak.
0: W twoim wypadku to ja mam też konkretne plany przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
0: I teraz Piotrek, uważaj. Brzoskwinia czy wiśnia?
1: Brzoskwinia.
0: Jacuzzi czy sauna?
1: Jacuzzi.
0: Do frytek to ketchup czy majonez?
1: Ketchup.
0: No i elegancko. Twoje wybory już znamy i teraz uwaga, dla ciebie mam torbę wodoodporną w tych górach, to coś czuję, że ci się w tym sezonie mocno przyda taki merch, który już zgarniasz, co?
1: Też mi się tak wydaje właśnie, dlatego się postanowiłem do was dodzwonić.
0: Słuchaj, a jakby tak zrobić teraz szybkie pozdrowionka, to dla kogo, żeby komuś zrobiło się gorąco i słońce zaświeciło? Jedna osoba, to?
1: Dla mojej żony ukochanej.
0: Poszło, jak ma na imię?
1: Która? Data.

0: Od rana w Melo Radio, tak, razem z wami podkręcamy tempo, to Lost Frequencies we wtorek, 21 lipca. Dzisiaj już za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: Built in the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. No i tak to można dzień zaczynać z Melo. Za chwilę też newsy i prognozę pogody.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na zajęcia hula hop.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
2: Tak, dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: Bali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Uff, ale gorąco.
16: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
17: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak.
19: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: O poranku pochmurne niebo utrzymuje się nad większością kraju. Najwięcej deszczu na Pomorzu, Warmii i Mazurach, na Mazowszu i Podlasiu. Mokre drogi i chodniki od samego rana w Gdańsku, Warszawie czy w Olsztynie. Słońce jedynie na Podkarpaciu i w południowej części Dolnego Śląska. A więcej przejaśnień po południu. Jest szansa, że na plażach Pomorza Zachodniego zobaczymy słońce, chociaż w Trójmieście i na Helu nawet wtedy nadal w prognozie mamy deszcz.
2: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Ewelina Walczak.
3: Dziś w całej Polsce zawyją syreny alarmowe, ale bez paniki, to tylko ćwiczenia Alarm 2026. Służby będą testować systemy ostrzegania do godziny 19. Alarm jest próbny, za to zarzuty dla trójmierskiego patostreamera bardzo poważne, choć sam proces opóźniony. Rozprawę Pawła N., prorosyjskiego twórcy, w sieci odroczono do września po rezygnacji jego obrońcy, a oskarżonemu zarzuca się 14 przestępstw.
4: To są przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy w celu zmuszenia do określonego zachowania. To chodzi o ściąganie flag Ukrainy.
3: Mówi prokurator Agnieszka Kotłowska. A na koniec sport i gigantyczna feta w Madrycie. Mistrzowie świata wrócili do domu. 500 000 kibiców witało hiszpańskich piłkarzy podczas triumfalnego przejazdu autokarem. Świętowanie jest podwójne. Hiszpania zdetronizowała Argentynę i awansowała na szczyt rankingu FIFA.
2: A to właśnie wy jesteście na szczycie naszego rankingu i razem z wami fetujemy wtorek dzisiaj od samego rana, 21 lipca. Podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemanko, hej!

0: David Guetta w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 12 minut po godzinie 7 już mamy. To co, ja powiem im, czy ty im powiesz? Albo razem, co? Powiemy?
1: Dobra, to ty im powiedz, okej?
0: Okay? Nie, to ty.
1: Dobra, no dobra, to ja powiem. O nie!
0: To ty. Dobra,
1: ja ogłoszę, uwaga, będziemy mieli dla was jeden podwójny bilet na Sunrise Festival! Woo! Za chwilę wam wszystko w sumie dokładnie opowiemy. Na razie tak troszeczkę teasujemy.
0: Ale bądźcie blisko i przyda się na pewno wejść na meloradio.pl i skorzystać z wysłania nam głosówki. A jakie zadanie dla was i co trzeba zrobić, to już za chwilę o tym.

0: odkręcamy tempo w Melo Radio. Jest 19 minut po 7. No słuchajcie, no skończył się mundial, no ale przecież Sunrise Festival przed nami i to dopiero emocje, to już bardzo blisko. A my, uwaga, mamy jeden podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek 31 lipca i już w tej godzinie możecie go zgarnąć. Czekamy na wasze głosówki i uwaga, pytanie do was. Jakiego piłkarza i dlaczego zabralibyście na Sunrise Festival? Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa podwójny bilet na piątek 31 lipca na Sunrise Festival. Czekamy na wasze głosówki. Wejdźcie teraz na meloradio.pl, można z komórki i tam na dole strony macie słuchawkę, którą wystarczy wcisnąć i nagrać nam fajną głosówkę. Jakiego piłkarza i dlaczego akurat tego zabralibyście na Sunrise Festival? Masz jakiś swój typ?
1: Ja bym chyba wzięła Jude'a Bellinghama, dlatego że jest mega hot po prostu. Taka jest moja odpowiedź. A ty kogo byś wziął?
0: No nie, no ja Haalanda koniecznie. Nie dość, że facet ma dzisiaj urodziny, to jeszcze by najszybciej po jedzenie mi biegał. Także wasz wybór, czekamy na wasze głosówki. Jeszcze w tej godzinie ktoś zgarnie jeden podwójny bilet na Sunrise Festival na piątek 31 lipca. Jakiego piłkarza i dlaczego akurat tego zabralibyście na Sunrise Festival?

0: Sunrise Festival już bardzo, bardzo, bardzo bliska. Jeszcze bliżej jest opcja zgarnięcia podwójnego zaproszenia na piątek 31 dzień lipca. No dobra, to jakiego piłkarza i dlaczego akurat tego, Klaudia, zabrałabyś na Sunrise Festival?
1: Cześć, na Sunrise Festival zabrałabym oczywiście Kukureję, bo jego bujna czupryna tak powiewa podczas ruchu, że zrobiłby furorę podczas tańca.
0: Klaudia, mam dla ciebie mega dobrą, pozytywną wiadomość. Podwójny bilet. Jeden podwójny bilet na piątek 31 lipca na Sunrise Festival. Jest już twój!

0: biznesowej i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
0: i Krzysztof Ibisz.
2: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku-Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
3: BMW. Radość z jazdy.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmo.

0: Expert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kochanie, napiłbym się kawy.
8: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
7: Kaśka. Złotą Wosebę.
8: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
9: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.

0: Skala Fernandez. Co jeśli w Meloradio? Podkręcamy tempo. We wtorek rano dzisiaj już za 17 minut będzie 8. Słuchaj, szybkie, podchwytliwe pytanie. Do czego można wykorzystać drony? Co ci przychodzi do głowy? No, taki abstrakcyjny pomysł.
1: Do na przykład podglądania sąsiadów.
0: Wiedziałem!
1: No dobra, no...
0: Dobra, słuchaj, uwaga, do walki z komarami. Jeden startup wymyślił drony, które możecie sobie wypuścić w domu, takiego drona, i on lata po całym pokoju, nasłuchując, gdzie siedzi i gdzie strzaił się ten komar, który przez cały wieczór gdzieś się kryje w jakimś kącie. Idziecie spać i on nagle... Wtedy rusza dron i go zestrzeliwuje. Czujecie takie coś? No i słuchajcie, reklamują się, że to jest zdecydowanie bardziej eko, niż byście sobie jakieś zapachy do kontaktów wcisnęli i to miałoby wam śmierdzieć, i na komary to i tak raz działa, raz nie, a was tylko drażni.

wyobraźni. Szczerze mówiąc, ja myślę, że to się może sprzedać, taki pomysł. Z drugiej strony, jak nie będziecie mogli zasnąć, to zawsze fajnie się gdzieś tam jednym okiem wpatrywać w tego drona, jego lot koszący w stronę komara. Czego to ludzie nie wymyślą jeszcze za 15:08?

0: House and House i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio dzisiaj we wtorkowy poranek, 21 lipca mamy i mamy też prognozę pogody, to już niedługo, za 8 minut godzina 8 na zegarach.
1: A już o 8 zagramy
0: Seth Ware, Lomix w Melo. Niosę też nie mogą was ominąć, to już za moment w Melo Radio.

0: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
5: Dlaczego?
4: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
5: A tort?
4: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibi.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze, ulica Wolności 59 oraz Bytom, ulica Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl.
10: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat. To czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
13: Jeśli kręcicie kółkami po A4 między kątami wrocławskimi a Budziszowem, dziś do wieczora drogowcy będą tam kosić trawę i zajmować prawy pas. Na A1 w Toruniu ciężarówka o poranku zjechała na pasy zieleni i jeszcze o tej porze może być zamknięty szybki pas w kierunku Gdańska. Niezależnie od pory dnia, na Krajowej 7 w Krakowie liczymy się z malowaniem pasów.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
13: Przed burzami i silnym deszczem. Synoptycy ostrzegają we wschodniej części Warmińsko-Mazurskiego, to m.in. w Mrągowie, ale i na północy Podlasia. Pochmurno nad większością Polski. Tak będzie w pierwszej części dnia, bo po południu synoptycy prognozują już więcej przejaśnień. Słońce ma pojawić się wtedy m.in. na Pomorzu Zachodnim, zatem jest szansa, że wyjdziemy spokojnie na plażę. Ale niestety w Trójmieście i na Helu synoptycy nawet i wtedy prognozują deszcz.
14: Dobrej pogody życzy sponsor programu Skiteam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
15: Jest już prawie 8. Newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
16: Ceny paliw znowu w górę. To efekt eskalacji konfliktu między USA a Iranem. W tym tygodniu za litr benzyny i diesla zapłacimy o kilkanaście groszy więcej, ale czy przy dystrybutorach zobaczymy 8 zł?
17: Mam wrażenie, że w tę stronę możemy iść, jeżeli sytuacja nadal będzie nam się zaogniać.
16: ocenia Jakub Bogucki, analityk z ePetrol.pl. Tymczasem szef MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może użyć przechwyconych ukraińskich dronów do działań na terenie państw NATO. Scenariuszami reakcji naszych służb na takie incydenty zajmie się dziś Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. A pod Wrocławiem powstał pierwszy w Polsce las społeczny. To teren z ograniczoną do minimum wycinką, gdzie o losie drzew współdecydują mieszkańcy. Do końca roku podobne chronione strefy powstaną wokół kilkunastu największych miast, w tym Warszawy i Trójmiasta.
15: Od samego rana podkręcamy tempo w Melo Radio, no i dbamy o dobry klimat, tak żebyście czuli się, nawet jak dzisiaj jakaś praca przed wami, to jakbyście mieli urlop. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłek, siemanko. Melo.

Came here for love, Siga Love, Mel Radio. Tak podkręcamy tempo, a to już 12 minut po godzinie 8, czyli wy wiecie, że zbliża się ten czas, kiedy możecie udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko dzisiaj od samego rana. Nasza zabawa startuje za chwilę, jak zawsze czekamy na dwie osoby, które mają szansę udowodnić sobie i wszystkim, że są właśnie gotowe na wszystko. Czekamy, dzwońcie 321-321-777, to jest najlepszy moment, żeby zadzwonić do Melo właśnie teraz i zgarnąć merch 321-321-777. Czekamy i zaczynamy już za chwilę, no ale bez was nie wystartujemy. Dwie osoby mają szansę. Czeka Melotorba, są skiety do zgarnięcia. 321-321-777. Gabe CPZ i już teraz w Melo. 12 po 8.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Z gwiazd Tomorrowland, na którym byliśmy i będziemy razem z wami. Martin Garrix.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz to już z nami są nasze gwiazdy naszej zabawy. Cześć, jest Artur, który w pracy jeździ samochodem. Cześć, Artur.
2: Cześć, cześć, cześć.
0: Siemanko. Jest Sławek. Cześć, Sławek.
3: Witam wszystkich.
0: Słyszycie, jaki Sławek wyluzowany, bo Sławek to ma co?
2: Urlop!
0: No właśnie. I Sławek... Ale spokojnie, nie ma co mu zazdrościć. Nie, żeby tam od razu było tak fajnie, bo ten na tym urlopiku to Sławek swoje auto naprawia. No i dobrze mu tak. No, nie może być tak, wiecie, że on ma urlopik i tak luzik totalny, a my na przykład nie. Słuchajcie, dwa pytania już za chwilę. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. I najważniejsza zasada tej zabawy: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne, panowie?
2: Tak, jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: To zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jakiego koloru jest logo Lasów Państwowych? Zielonego czy pomarańczowego?
2: Artur, zielony, Sławek.
0: Artur pierwszy się zgłosił. Artur, jaki kolor?
2: Zielony.
0: Dobrze, jeden punkt dla Artura. Sławek, imieniem się najpierw proszę zgłaszać. Uwaga, pytanie drugie. Skupienie teraz. Bójka, bajka i... Jak nazywała się trzecia atomówka? Barburka czy brawurka?
2: Sławek? Brawurka.
0: Bardzo dobrze. Ale wyczekał i na pewniaka. 1-1. Bardzo dobrze, ten remis mi się podoba. Myślę, że taki naprawdę zasłużony. No to tak. Do Artura i do Sławka wysyłamy melotorby. Dzięki wam bardzo za udział. Trzymajcie się. Fajnego dnia.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: A my gramy Gordo Loco Loco. I 19 minut po 8 w Melo.

0: Bolide w Melo Radio. Podkręcamy tempo dzisiaj dla was. 21 dzień lipca mamy. No zwolnić trochę trzeba te wakacje i całe to lato, no, żeby generalnie za szybko nam nie minęło. My za to podkręcamy tempo i mam nadzieję, że uda się też podkręcić trochę temperaturę. Słuchajcie, bo niektórym może się zrobić od tego gorąco, jak szukacie oryginalnych okazji do świętowania. Dzisiaj jest dzień zapraszania kosmitów do siebie. To co? Wpadniesz na kawę?
1: Nie.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: No i co się tak młody zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brikomana.
12: No ale
11: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brikomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: skręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut będzie 9. No i coraz częściej zdarza się, że wracając z wakacji jesteśmy bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem. Powód niezadowolenia z takiego urlopu może być ich sporo. Znacie to pewnie od tłumów na plaży albo przy basenie do ogólnej drożyzny na miejscu, gdzie pojechaliście. No i odpowiedzią na to, żeby było lepiej i taniej, jest całkiem nowy trend, czyli, uwaga Daria, staycation. Czyli to taki urlop, podczas którego nigdzie nie wyjeżdżasz, za to zostajesz w domu i korzystasz z atrakcji, które masz na co dzień w najbliższej okolicy. I co ty na to?
1: No, spoko.
0: Może być, nie? Ja tam lubię takie lato.

0: Everything's Fine. No i oby tak właśnie było przez cały dzień dzisiaj. Lucky Jennifer Lopez i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. Mamy też newsy i prognozę pogody. To już niedługo, a teraz na zegarach za 9 minut 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Akcent Don't Live. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i tak dla was zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Biedronka.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, a 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora, Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
16: fresh. Halo, kto mówi?
17: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
16: Dofinansowanie?
17: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
16: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
17: Termowizji, modeli 3D, ortofotomap i poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
16: Gdzie się zapisać?
17: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
16: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
18: Kochanie, napiłbym się kawy.
19: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
18: Kaśka. Złotą Wosebę.
19: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
20: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach. Go w Media.

0: zdarzenia drogowców możemy spotkać m.in. na ekspresowej 11 w Wielkopolsce, gdzie remontowany jest węzeł Krzesiny i tam zwalniamy do 60 na godzinę. Prace też na A1 między Bydgoszczą a Gdańskiem, tam z kolei zdejmują nogę z gazu do 80 na godzinę. W obu kierunkach korzystamy z pasów prowadzących do Łodzi.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: Przed burzami i silnym deszczem synoptycy ostrzegają dziś we wschodniej części warmińsko-mazurskiego, m.in. w Mrągowie, ale i na północy Podlasia. Na Pomorzu silniej wieje wiatr, to chociażby w rejonie Trójmiasta. Tam poranek jest deszczowy, podobnie jak na Mazowszu czy Podlasiu. Na południu kraju więcej przejaśnień, chociażby na Śląsku, w Zagłębiu czy na Podbeskidziu. Dziś w Olsztynie do 15 stopni, w Krakowie 18, w Katowicach 20.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: Za chwilę 9, a już teraz newsy Meloradia. Ewelina Walczak.
3: Nienawistne maile i telefony to odwet za zapowiedź zwolnienia kierowcy, który zaatakował w autobusie młode Ukrainki. MZK w Bielsku-Białej zgłasza sprawę na policję. Mimo nacisków spółka nie ujawni nagrań z monitoringu ze zdarzenia. To kluczowy dowód w sprawie, ucina prezes MZK Hubert Maślanka.
4: Tym, którzy domagają się publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów.
3: Sprawca zdarzenia przyznał się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Tymczasem mieszkania w Warszawie tanieją. Ceny na rynku wtórnym spadły o blisko 2% rok do roku. Powód? Warszawiacy wybierają przedmieścia. Na koniec wielki sukces muzyczny. Harcerska orkiestra Dęta Tczewa wraca z Meksyku z tytułem Mistrza Świata w kategorii koncertowej.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Koncertowo i po mistrzowsku to wy sobie dzisiaj z tym wtorkiem od samego rana radzicie i trzymam kciuki, żeby tak było dalej z tą muzą, którą mam dla was. Pójdzie ideolo. Akcent i Don't Live już teraz, Waldek Derłak. Dzień dobry, hej. Melo Radio.

0: Gangsta's Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Zawsze możecie nagrać tam głosówkę i powiedzieć...
1: Zawsze rano mówię hello, no bo słucham Radio Melo.
0: A co wy robicie dzisiaj rano o tej porze? No to dajcie znać, już 12 minut po godzinie 9. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z komórki i tam nagrać nam głosówkę. Fajny merch na pewno za fajne głosówki będziemy dla was mieli.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio. Uwaga, bo w niektórych miejscach wyją syreny. Spokojnie, to tylko ćwiczenia dzisiaj, a niektórzy to wyją z zachwytu albo z hejtu nad tym, co się w kinach pojawiło.
1: Dokładnie. Pojawiła się Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, w której zagrał na przykład Tom Holland albo Zendaya, więc naprawdę obsada tam jest świetna. Natomiast ludziom się nie podoba. Ludzie, niektórzy hejtują, niektórzy oczywiście są zachwyceni i mówią, że świetna produkcja, ale im się nie podoba to, że niekoniecznie ta epoka jest dobrze oddana, że są elementy, które nie pasują do tej epoki i ludzie porównywali to trochę do tego, jak na przykład jakby Pan Tadeusz był też wyreżyserowany przez Christophera Nolana i ludzie by byli ubrani w wiktoriańskie suknie, a nie, wiesz, tam w stroje litewskie i tak dalej.
0: Dopóki u któregoś z aktorów nie wyhaczą komórki albo zegarka na ręku, to ja jeszcze mówię, spoko. Film miał kosztować $250 milionów, a reżyser otwarcie przyznaje, że mógł go zrealizować tylko dzięki kasie, jaką zarobił poprzedni film, czyli Oppenheimer. No to niech się ogląda. Zobaczymy, jak to będzie. Już niedługo. Save My Life, Kygo i Khalid Melo.

0: Fly High. Tommy Romeo w Melo Radio. Podkręcamy tempo i ja wiem, że dzisiaj niektórzy mocno się stresują, bo czekają. Na co czekają? Czekają na wyniki. Czy już ich przyjęli na te studia, czy jeszcze nie wiadomo. Słuchajcie, trzymamy kciuki. Będzie okej, tylko trochę cierpliwości. No, znamy to uczucie. Alan Walker za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć: idę. Idę w Melo. Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
1: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
0: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze, ulica Wolno 59 oraz Bytom, ulica Strzelców Bytomskich 51. www.dąbrowscy.pl

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa, marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Melo Radio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: Basto. Melo i Hold You. Podkręcamy tempo, za 17 minut będzie 10. To teraz słuchaj uważnie. Teraz
1: no,
0: uważnie.
1: Słucham.
0: Słuchaj, bo ja ci teraz powiem, po czym poznać, że ktoś ma świetny gust.
1: Wow! I kto to mówi?
0: Zaskoczono, co?
1: Yeah.
0: Słuchaj, ale uwaga. Wiesz, jak najlepiej się przekonać, czy ktoś ma dobry gust? Najlepiej to wbijasz się komuś do domu na chatę i od razu rozczajasz, co tam jest. I jak zobaczysz świeże kwiaty, książki na widoku, że takie, wiesz, poukładane, że ktoś tam czyta, nie? Że eleganckie dozowniki na mydło są na przykład. To znaczy, że tak, że ten ktoś ma dobry gust. Dodatkowo powinny być też świece i delikatne, ciepłe oświetlenie, a najlepiej to jakiś fajny sprzęt grający i głośniki na widoku.
1: No? No? Wow, no to pełen zestaw. Ja tu widzę, że jeszcze jest sztuka z osobistym znaczeniem i nie mam pojęcia, co to znaczy.
0: Mnie nie pytaj. Ale wiesz co? Jest jeszcze jeden punkt i myślę, że tu dajemy radę wszyscy. Słoiki w kuchni podobno oznaką dobrego gustu. Smacznie!

0: A jak się okazuje, to wiele osób zaczęło sprawdzać, czy ma teraz dobry gust.
1: Każdy student ma dobry gust. No bo wiecie, słoiki w końcu.
0: No jasne, że wiemy. Za 9:10.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran, to wy też już to wiecie. Już po godzinie 10:00 w Melo Radio. Pół godziny muzy dla was, bez gadania i bez reklam.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: tu na Niewiedziemy Aleją Warszawską, to w związku z przebudową drogi wojewódzkiej w rejonie zwalniamy do 50 na godzinę. Na jedynce w Bielsku-Białej drogowcy zabezpieczają uszkodzoną dylatację. Wyłączony mamy prawy pas ruchu na jezdni w kierunku z Wardonia i ograniczenie do 80 na godzinę. Tak będzie do pierwszej połowy września. Więcej niż 15 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Olsztynie w najcieplejszej części dnia, do 17 w Warszawie, Gdańsku i Łodzi, 18 w Krakowie i w Kielcach i 20 w Katowicach. Na południu kraju więcej przejaśnień, chociażby na Śląsku i w Zagłębiu czy na Podbeskidziu. W drugiej części dnia nad Bałtykiem świecić też będzie słońce, jedynie w Trójmieście ma być zdaniem specjalistów deszczowo. Mokre drogi także w Olsztynie czy Iławie.
1: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Afera paliwowa w polskiej armii. Fałszowali dokumenty i przywłaszczali wojskowe pieniądze. Na Mazurach zatrzymano 6 osób. To cywilni pracownicy MON i żołnierz. Podczas akcji służby zabezpieczyły przy okazji około 1000 litrów benzyny. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty. Będzie nowy bon energetyczny. To koło ratunkowe dla programu Czyste Powietrze, mówi prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
2: Zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie. Nie był to nadany bon dla danego beneficjenta.
1: Nowe wsparcie ma ruszyć pod koniec roku. Na koniec turystyczne rekordy. Blisko 18 milionów wypoczywało w ubiegłym roku w Polsce. Jak wynika z danych GUS, najwięcej gości odwiedziło Mazowsze i Małopolskę. Najdłużej zostawaliśmy jednak nad Bałtykiem. Tam wykupiono najwięcej, bo aż 16 milionów noclegów.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Katowice, Aleja Roździńskiego 91. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
16: Na paznokcie.
15: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
17: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
21: Lidl, to się opłaca.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Tylko w Meloradiu usłyszysz na żywo sety najlepszych DJ-ów. Prosto z Boom w Belgii. Słuchaj transmisji przez cały weekend od 20. Baw się razem z nami i poczuj prawdziwy klimat prawdziwego Tomorrowland. Najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tylko z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
11: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
10: Dlaczego?
11: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
10: A jak coś się zepsuje?
11: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
10: Tort też kupi?
11: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
12: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
14: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaklasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: więcej słońca w drugiej części dnia, prognozują nad Polską synoptycy. Tak będzie chociażby nad morzem, z wyłączeniem Trójmiasta czy Helu. Tam w dalszym ciągu, zdaniem specjalistów, będzie padać. Mokre drogi i chodniki także w Olsztynie czy w Iławie oraz na całym Podlasiu. Na termometrach najniższe wartości we wspomnianym Olsztynie do 15 stopni, 17 w Warszawie i Gdańsku, Kielce 18, w Katowicach 20.
1: To są newsy na 11. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwają ćwiczenia Alarm 2026 do 19. W całej Polsce mogą zawyć syreny alarmowe. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja. Nie oznacza to realnego zagrożenia.
2: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi.
1: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Wszystko to sprawdzian systemu na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. A to niestety nie są ćwiczenia. Mowa o zamknięciu Krajowej 16 po wypadku, do którego doszło rano między Iławą i Ostródą. W zderzeniu dwóch osobówek i busa ranne zostały 4 osoby. W Małopolsce tymczasem udało się przywrócić ruch na linii kolejowej między Wierchomlą i Piwniczną, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Jak doszło do wykolejenia, to sprawdza wciąż Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
7: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Uff, ale gorąco.
11: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
12: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Pory.

0: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Uff, ale gorąco.
8: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
9: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Z Media

0: Zmienne warunki meteo dziś w całym kraju. W drugiej części dnia nad Bałtykiem świecić będzie słońce. Jest szansa, że wyjdziemy na plażę. Jedynie w Trójmieście ma padać, podobnie na Helu. Mokre drogi i chodniki też w Olsztynie czy Iławie oraz na całym Podlasiu. W Warszawie i Gdańsku do 17 stopni. W najcieplejszej części dnia w Kielcach 18, na Podkarpaciu do 21.
1: To są newsy na 12. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty. To reakcja przewoźnika na stres i napięcie, z jakim pracownicy mierzą się po głośnym ataku na nastoletnie Ukrainki w autobusie z udziałem byłego już pracownika spółki. Sprawą gróźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Rząd zajmuje się dziś projektami ustaw o górnym limicie zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia i kontroli czasu pracy lekarzy. To po tym, jak wyszły na jaw nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szefowa resortu zdrowia chce, by przepisy obowiązywały od nowego roku. A na razie wakacje, pogoda nie rozpieszcza wypoczywających pod namiotami. Posłuchajcie, jak radzą sobie zuchy w bazie ZHP w Czernicy w Borach Tucholskich.
2: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki.
3: Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonu.
1: Na północy kraju lepsza pogoda dopiero od weekendu.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
5: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Hej, człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
14: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
15: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
12: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
13: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
14: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
15: To są newsy na 13. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 8 zł za litr to nie jest nierealny scenariusz, zarówno jeśli chodzi o diesel, jak i benzynę, mówią eksperci. Możliwe, że przeciągająca się niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie wywinduje ceny paliw na najwyższy poziom w tym roku. A to już warszawscy kierowcy.
16: Kolejna zawierucha, którą robią dla swoich interesów. Pretensji nie mam. Pomarańczowego mam pretensję.
17: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki. My na tym cierpimy.
15: Drożeje też autogaz, ale nie tak dynamicznie. Wynik na alkomacie poza skalą, a wcześniej niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka przed radiowozem, ciągnikiem rolniczym bez tablic rejestracyjnych. To wyczyny 57-latka zatrzymanego w gminie Masłowice w Łódzkiem. Kierowca nie miał też prawa jazdy, grozi mu 5 lat więzienia. A w Niemczech koniec z piciem alkoholu na dworcach kolejowych. Zakaz ma wejść w życie od połowy października i pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Erste Bank Polska. Autopromocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
8: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz

0: jest. Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurczełydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

21. Autopromocja. Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś. Papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uff, ale gorąco.
9: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
10: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
11: O reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
12: To są newsy na 14. Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Zmiany w służbie zdrowia, w tym górny limit wynagrodzeń dla lekarzy, dziś na stole rządu. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy na dwóch etatach, zapowiedział premier Donald Tusk.
13: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
12: Tymi propozycjami Sejm ma się zająć na początku września. A dzisiaj Polska dołączyła do unijnego programu bezpiecznej łączności. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Chodzi o umieszczenie na orbicie prawie 300 satelitów, które będą zapewniały łączność odporną na ataki. Dzisiaj też w całym kraju ćwiczenia alarmowe sygnałów na wypadek ataku lotniczego. Syreny mogą zawyć w każdej miejscowości, nawet kilkukrotnie.

0: Fight w Meloradiu z Mikołajem Kujawińskim i Adrianem Nowakiem. Freak Fight.
1: A co to się stanęło się?
2: Ile to już lat?
1: A o 7 będzie jakoś. Liczyłem dzisiaj rano.
2: 7, 6, 7, 6, 7, coś takiego.
1: Ale z ciebie młodzieżowy wariat.
2: Siemano wszystkim, to jest Freak Fight w takim nietypowym wydaniu. Mikołaj Kujawiński,
1: Adrian Nowak.
2: Siemano.
1: Elo, elo.
2: Dzisiaj się będzie dużo działo, bo będziemy gadać o gołym typie.
1: Tak, będzie Robert sam w domu.
2: No i będzie jeszcze między innymi, czekaj, bo mi się zamknęło.
1: No sprawdzimy, ile kebabów się zjada w Warszawie.
2: To jest pilne.
1: Spoiler, tak. Dużo.
2: Dużo. Body Talk, ale Farben. Zaczynamy. Siemanko. Freak.

0: ATB, Dopamine, Don't Stop, I Wanna Know. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a tempo jest podkręcone, jeśli chodzi o jedzenie kebaba.
1: No właśnie, słuchajcie, Polska to kraj, który nie tylko kotletem stoi, bo kebsy też cieszą się ogromną popularnością. 5 milionów porcji tak naprawdę pizzy i burgera można było śmiało przez 12 miesięcy obserwować. Ale jest jeden, co zamówił łącznie ile? Bo 266 kebabów.
0: I wydał na to 13 tysięcy złotych. I chyba u niego co drugi dzień słychać taki dialog.
2: Pejdę po kebaby tej, kurwa.
3: Gdzie te baby są?
2: Kebaby! Kebaby są opłacone, 3 sztuki. Na dole stoi.
3: Te baby stoją?
2: Tak. Ja

0: Chris Jones w Melo Radio Young Again. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz przenosimy się na Dolny Śląsk, gdzie były chwile grozy.
1: Ten facet też może powiedzieć Young Again. Słuchajcie, to ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Wyobraźcie sobie sytuację, że chodzicie sobie ulicami miasta i nagle przed kościołem widzicie postać całkiem sporych rozmiarów, bo facet jest oczywiście ulany. Przepraszam, że to mówię, ale taka prawda. Gość jest całkowicie goły, siada na ławce i...
0: I zapala papierosa na ławce pod kościołem. I to pod kościołem jeszcze.
1: Rozumiesz?
0: Ale skoro... chodził na golasa po mieście, to gdzie on trzymał tego papierosa?
1: To jest świetne pytanie. Zapraszamy was na WhatsApp. Ja odpowiedzcie na pytanie, gdzie chłop miał papierosa. Dajcie znać, czekamy na głosówki. Za najbardziej kreatywną dostaniecie... A zobaczymy co.
0: Uśmiech prowadzących.
1: Może być.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chce więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
1: I 27 minut po 14. Przed momentem rozmawialiśmy o chłopie, który chodził nago po Dolnym Śląsku, pojawił się pod kościołem, usiadł i zapalił papierosa. Ale no gdzie tak. On go miał?
0: No właśnie, to było pytanie.
2: No jak to gdzie miał chłop papierosa? Skoro to był prawdziwy chłop, to tego papierosa miał za uchem.
0: A, no tak. Znaczy są też inne teorie.
3: Prawdopodobnie koło żołędzia.
0: I jeszcze Kamil postawił bardzo dobre pytanie. Papierosa jak papierosa. Ale gdzie trzymał ogień?

0: Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze w

0: Expert.pl.
1: Uff, ale gorąco.
2: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
3: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Poranka. Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat – to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 5000 czy tylko 250 zł? Wybór jest prosty. Już 3 sierpnia rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń w województwie śląskim. Z dronedu.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona i zapłacisz zaledwie 250 zł. Podczas szkolenia nauczysz się wykonywać loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, tworzyć profesjonalne zdjęcia i filmy z drona oraz wykorzystywać drony w marketingu i promocji. Oferta skierowana do górników, studentów, osób bezrobotnych oraz mieszkańców województwa śląskiego. Wejdź na dronedu.pl i przygotuj się do naboru.
3: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51. Reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Cyril, Still Into You w Meloradiu. Nie wiem, co się dzieje na tym Dolnym Śląsku. Albo facet chodzi nago po ulicy, albo szukają pumy.
1: Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Ostrzeżenie pierwszego, drugiego albo i trzeciego stopnia. Pęcław, Dolny Śląsk. Uważajcie, w tamtejszych lasach grasuje puma, niebezpieczeństwo.
0: Podobno już druga w ogóle w tym rejonie. I w Polsce chyba.
1: Ale wiesz co, tutaj jest też powiedziane, że w razie czego trzeba zachować szczególną ostrożność i dać znać służbom, że coś takiego miało miejsce. I co zadzwonisz i powiesz? Dzwonię w sprawie pumy?
0: Tej, co była na zawodach?
1: A no to co, już teraz w Meloradiu 17 minut do 15.
0: A czy można też dzwonić w sprawie borsuka?
1: Jakiego borsuka?

0: Everything's fine, Alok, Jennifer Lopez w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo, a ja jutro nie przychodzę do pracy. Dostałem właśnie fantastyczną wiadomość na maila. Słuchaj, nigeryjski książę chce mi podarować miliony dolarów za darmo.
1: Naprawdę? Stary, musisz mu odpisać.
0: Właśnie już odpisuję, tam tylko chcę mieć, wiesz, jakiś numer konta, coś takiego, jakieś dane mu wysłać.
1: Ej, to weź jeszcze mu wyślij hasło do swojego konta bankowego.
0: Dobre.
2: Ja też bym chciała.
0: A no to dobra, to odpisujemy zbiorczo w takim razie. Dołączę was pod CC.
1: Dzięki.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Bibi Rexha, Faithless in New Religion. I ten numer zagramy punktualnie o 15:00, kiedy jeszcze inni będą gadać, a to jest w ogóle sztosnuta, bo ona ma wiele lat i nadal jest ekstra.

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18:00 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18:00.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
15: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
16: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
0: Po reklamie.

0: Mello Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Mello Radia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Zakończono ćwiczenia syren alarmowych, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają też ze sztucznej inteligencji. Eset i Marcin Mazur.
4: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań.
3: Ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa od 5 lat. No to na koniec jeszcze pogoda i ta w najbliższych dniach nie będzie rozpieszczać. Ma padać, zwłaszcza na północy kraju, tam też jutro burze. Dlatego w całym kraju pochmurno i deszczowo.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 15 na zegarach, to jest Freak Fight w Mello Radio, a teraz porozmawiamy o dwóch legendach piłki nożnej.
2: Tak jest, nie uwierzycie co teraz robią, mamy zdjęcia, mamy wszystko, zaraz wam opowiemy. Bebe Rexha, New Religion już teraz.

0: Break Your Heart w Meloradio. Tajek Ross, który był w Polsce w 2012 roku, i Ludacris, który jest szybki i wściekły. 12 minut po godzinie 15. No, a teraz porozmawiamy o...
1: Zinedanowi.
0: Dobrze poszło.
2: Bardzo ładnie.
0: Zidane. Podobno Fabrizio Romano donosi, że podpisał już długoletni kontrakt z francuską federacją i będzie nowym trenerem reprezentacji Francji.
2: Gratulacje, brawo.
0: Wiesz, co to oznacza? Nie, że teraz Zinedine będzie pracował z tym, no.
3: Ten Mekambe.
4: Mbappé.
3: On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili wszechświatów.

0: Kiska w Meloradiu. Lato, pocałuj mnie.
1: No i lato nas w sumie też pocałowało, patrząc o pogodę. Ale to, co słyszycie teraz, te dźwięki, Boziu, nostalgią.
0: To takie dźwięki bardziej zimowe.
1: Trochę tak, ale tam, gdzie się teraz przenosimy, to nie jest do końca zimowo. Chicago!
0: Chicago. W Chicago jest oczywiście Robert Lewandowski. Już tam nawet zrobił sobie zdjęcie z koszuleczką Chicago Bulls. W ogóle ma być tam taką trochę maskotką, nie? Trochę takim motorem napędowym promocji. Ale klub Chicago Fire postanowił też spełnić marzenie Roberta i zostanie oprowadzony po domu z Kevina samego w domu.
1: No to jest rewelacja i wiecie, na pewno Robercik się jara w 100%. Będą jakieś z tego foteczki i tak dalej, ale mi to się wydaje, że jest jeszcze inna fajna sprawa. No bo jakby tam coś się nie udało i tak dalej, no to wiesz, Robert może zagadać, wynająć sobie tę chatę i powstanie nowa kultowa produkcja Robert sam w domu.
0: To na TikToka będzie wrzucał.
1: O, super.
0: Jak tańczy. Sam w domu.

0: To co, Romeo w Meloradio Fly High, tak właśnie podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o parze, która sypia w egipskiej pościeli.
1: No a to na to trzeba mieć hajs, dlatego jeżeli potrzebujecie 200, nawet 500 złotych, to nie czekajcie, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl. Piszcie, na co to wydacie, a my do was zadzwonimy.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
10: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
9: To ty nie jedziesz pociągiem?
10: No nie.
9: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
10: Coś tam słyszałem.
9: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
10: Naprawdę?
9: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
10: Ale autem to chyba szybciej.
9: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
10: Przekonałaś mnie.
9: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: Uff, ale gorąco.
12: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
13: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
18: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
19: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91 i na aaauto.pl.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
25: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
24: Dlaczego?
25: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
0: A jak coś się zepsuje?
25: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
0: Tort też kupi?
25: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na ebilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. Ebilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Autoryzowany dealer Dąbrowscy zaprasza. Zabrze Wolności 59 oraz Bytom Strzelców Bytomskich 51.
22: O reklamie.

0: Felix Jen i Polina Book of Love. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo, a jeśli chodzi o Księgę Miłości, to teraz otworzymy rozdział pod tytułem Wspólne Wakacje.
1: No właśnie, przygotujcie się na coś specjalnego. 16 minut do godziny 16, a my przeglądamy sieć, by dowiedzieć się o tym, że Roxy Węgiel jest w pięknym Rzymie. Wiecie, widoczki, piękne zdjęcia, wszystko dostępne. Widać, że jest relaks, widać, że jest szczęśliwa, uśmiechnięta i radosna.
0: O, i z wujkiem pojechała, zobacz. Ty, ale czemu ona się z nim całuje?
1: Mikołaj, to nie jest jej wujek.
0: Jak to?
1: To jest jej mąż.
0: A, ups.

0: Mikolas i Trips, Hard to be Humble w Meloradiu. Wczoraj byłem na stacji benzynowej. Zatankowałem 20 litrów. 150 zł.
1: Robiłeś badania na serce?
0: Jeszcze nie, ale zabolało.
2: No bo właśnie, w newsach będzie o cenach paliw.
0: Czy będzie taniej? Czy tanie to już było?
2: No właśnie, tak.
1: Ula, licz się z tym, co mówisz. Ja muszę zatankować samochód zaraz, nie?
2: Słuchajcie, posłuchajcie newsów.
1: No dobra.
3: A już o 16 zagramy
1: Milky i David Guetta, Just the way you are w Melo. I mogę wam powiedzieć, że to, co David Guetta zrobił na Tomorrowland, to już jest nieprawdopodobna legenda i historia. Cudo!

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
2: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
3: Dlaczego?
2: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
3: A tort?
2: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy. Tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie. 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
9: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Halo, kto mówi?
11: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
10: Dofinansowanie?
11: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
10: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
11: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
10: Gdzie się zapisać?
11: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
10: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystarczy.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 1 FM.
1: Minuta do 16:00, to są newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Polska nie jest już krajem taniego paliwa, jak pisze Business Insider. Ceny zbliżają się do unijnej średniej. 95 tańsza jest m.in. w Szwecji, Słowenii i Hiszpanii. Za to w Polsce pracują już roboty pielęgniarskie, a dokładniej w Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie, mówi rzecznik placówki Mateusz Iżakowski.
3: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
2: To najnowocześniejsze roboty tego typu w polskich szpitalach. A w paryskim Luwrze znów zostanie otwarta galeria Apolla, z której skradziono klejnoty koronne. I choć włamywaczy zatrzymano, to klejnotów wciąż nie odnaleziono.
1: Co tam można obejrzeć teraz?
4: Poziom bólu.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Największa w Europie.
5: A jedyna w swoim rodzaju.
1: I to u nas, w Polsce.
5: Mamy to.
1: O co chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie oczywiście.
5: Mikołaj.
1: Adrian.
5: Milki David Guetta.

0: Liza od Weekend w Meloradio, tak podkręcamy tempo. A teraz jedziemy na pielgrzymkę.
1: Jedziemy razem na pielgrzymkę.
2: Dobry Jezu, a nasz Panie.
3: Ważna informacja z ostatniej chwili, nie uwierzycie, ale będzie nowy pomnik Maryi pod Toruniem.
0: I to nie taki byle jaki, tylko największy w Europie.
1: Brawo!
0: Brawo, bo niestety ktoś postawił większego Jezusa od naszego w Świebodzinie.
3: Tak jest. W tej sytuacji też mi przychodzi jedna rzecz do głowy, no bo co ten Jezus mógłby powiedzieć, tak?
0: No właśnie, i co by powiedział?
3: Uha, hu, o mamo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Mam zrobić ten żart?
1: No, czekam na niego.
0: Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradiu i 16 minut po 16. Mikołaj, czy coś ci dzwoni?
2: Badumc. Czy coś ci dzwoni?
1: To jest ten moment, w którym gramy dźwięk z dawnych czasów. Wy zgadujecie, co to takiego, a dzisiejszy dźwięk, no to taki powrót do dzieciństwa dla nas obu chyba.
0: 2004. Pamiętamy to, jakby było wczoraj.
1: Draże Korsarze. 2004, to już 22 lata temu?
0: Tak.
1: No zobaczymy, ilu z naszych słuchaczy było wtedy obecnych na świecie, że tak powiem. Słuchajcie się uważnie. Jeżeli wiecie, z czego pochodzi ten dźwięk, wysyłajcie głosówki i tekstówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
0: Ale ułatwiliśmy zadanie, bo tam słychać też coś bardzo charakterystycznego.
1: Tak, to może jeszcze raz.
0: No, dawaj. Poezja. Ja mam
1: Nie da się nie kiwać do tego. WhatsApp Meloradia. Co to był za dźwięk?
3: Czy coś ci dzwoni?

0: Blitzkrieg, get genug
1: i 26 minut po 16. Świetnie się tego słucha na Zigozoile.
2: Musimy wrócić do czy coś ci dzwoni. Przypomnijmy dzisiejszy dźwięk, zagadkę.
1: Poproszę.
2: No i wiele było odpowiedzi. Prawie wszystkie dobre. Ale ktoś pisał, że Skate, że Underground 1, NFS oczywiście, tak, że Most Wanted, że San Andreas, ale prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.
3: Czyżby to był Need for Speed Underground 2?
1: Tak jest! Brawo!
2: Wygrywasz legendarne modyfikacje do samochodu.
1: Z tieru trzeciego.
4: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi, co tydzień.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, a 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
13: Dlaczego?
12: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
13: A tort?
12: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na Tauron.pl / tanie weekendy.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Filmweb, Viva i Meloradio. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
18: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciel jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak.
19: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: O reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. It's Friday then.

0: Jacko i Torres w Meloradiu L'Amour Toujours. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: A niezły żur to się wylał ostatnio na warszawskim Wilanowie. Uważajcie na siebie.
0: Ich koszmar się spełnił. Naprawdę. Teraz będzie zaniżenie wartości luksusowych nieruchomości, ponieważ no otwarli w końcu to Dino na Wilanowie.
1: Stało się. Ludzie przechodzą różne kryzysy, kataklizmy i tak dalej, ale na Wilanowie otwarto Dino i jest faktycznie przeklęte. I tak zaczęliśmy z Mikołajem kminić, co jeszcze może być takie antywilanowskie.
0: Tak,
1: co?
0: To będzie początek końca. Potem im wybudują dworzec PKS.
1: Kiosk ruchu na przykład.
0: Jakiś Ciucholand, nie?
1: Może budka telefoniczna.
0: No i wpuszczą samochody ze standardem. Euro 3.
1: Skandal.

0: Neustadt i South Star I Like. A w taką pogodę jak mamy dzisiaj, to ja lubię do wanny na przykład się wrzucić, wsadzić
1: i robisz trudy?
0: Komponować i tam się wykąpać w niej.
1: Super.
0: Ale nie wszędzie,
2: ale to
0: się
2: nie
0: można.
2: Trzeba. Aha, bo tak, to o tym powiem, ale to mówię, że nie trzeba do wanny w taką pogodę.
3: A gdzie można jeszcze?
0: No wystarczy wyjść na dwór, nie?
2: No
0: nie
2: tak,
0: sumie, mokry zaraz.
2: A o kąpielach będzie w newsach.
4: A już o 17 zagramy
3: WW Kashmir i Bet.
0: No, to po kąpieli można do łóżka. Chociaż nie o tym jest w tej piosence, to i tak zagramy to punktualnie o 17. Co ty mi proponujesz?
3: Nie, stary, nic.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: No i co się tak młody zawiesiłeś?
12: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
11: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
12: No ale
11: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru.
13: Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: na 95.1 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane na Śląsku?
1: Urszula Miszczak, zapraszam na łyżwy w środku lata. To nie żart. Przed Galerią Katowicką działa plenerowe lodowisko. Dzięki syntetycznej tafli można jeździć na tradycyjnych łyżwach, nawet podczas letnich upałów. A może macie ochotę potańczyć w plenerze? Podpowiem Wam, że DJ Turbo będzie rozkręcał imprezę w czwartek na bulwarach Straceńskich w Bielsku Białej. Start o 18:00, wstęp za free. Uliczne korowody, potańcówki, warsztaty, wystawy, jarmarki, koncerty na górskich szczytach, plenery malarskie, biegi, degustacje kuchni regionalnej. To tylko niektóre atrakcje Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Potrwa od 25 lipca do 2 sierpnia. Atrakcje przygotowały Wisła, Szczyrk, Żywiec, Maków Podhalański, Oświęcim, Wisoły, Jabłonków w Czechach, Istebna oraz Bielsko-Biała. Wstęp na wszystkie wydarzenia z wyjątkiem imprez w Jabłonkowie jest bezpłatny.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: W rękach policji są już dwaj podejrzani o pobicie mężczyzny, który w Poznaniu stanął w obronie atakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy. Policja prosi o kontakt jego, a także świadków ataku. Z kolei mandaty grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów, a to jest surowo zabronione, mówi Tomasz Zając z TPN.
5: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie.
4: Poszukiwani turyści to prawdopodobnie Holendrzy. Na koniec Włochy, warta 250 milionów euro przesyłka nie dotarła do celu, bo policja zajęła gigantyczny transport czystej kokainy. Prawie 800 kilogramów była ukryta w transporcie bananów.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: 17 na zegarach, a to oznacza, że w tej godzinie Freak Fightu będziemy grać w Państwa Miasta.
3: O, super, fajnie, zawsze byłem w to dobry.
2: No to zobaczymy, jak ci pójdzie dzisiaj.
3: Dobra, superancko, W&W już teraz.

0: Florida, Good Feeling i 12 minut po godzinie 17. To było też na Tomorrowland.
1: Co ty gadasz? Kto to zmiksował?
0: Pan Getta.
1: No. To jest dopiero magik. A teraz będziemy wmiksowywać się w naszego WhatsAppa. Bardzo przydatna rzecz. WhatsApp Meloradia, możecie znaleźć odnośnik na meloradio.pl, bo dzisiaj pytamy, co można robić na stacji benzynowej na literę P.
0: To jest trudne pytanie, ale można płakać.
1: W duchu, wczoraj to robiłem, jak tankowałem. Można płacić. Dużo. Słono.
0: I co jeszcze można zrobić? Przekonajmy się.
1: Do was, tak jest. Co można robić? Na stacji benzynowej na literę P wysyłacie głosówki i tekstówki na WhatsAppa. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Molasty Trips, duże oczy. Można je zrobić, jak się wjeżdża na stację i się widzi ten pylon, nie?
1: Oj, stary, oj, aż mnie boli coś w środku, naprawdę.
0: Pytamy dzisiaj, co można robić na stacji benzynowej na literę P? Jak zwykle stanęliście na wysokości zadania, Sebuś?
2: Pilnować poziomów paliwa.
0: No, przecież. Ale to chyba jak się tam pracuje, nie? Grzegorz?
3: Co można robić na stacji benzynowej na literę P? Poić dziki lub poić się dzikiem. Interpretacja dowolna.
1: Dzięki, dobra.
0: Trzeba uważać na te dziki, bo gryzą w nogi, dzisiaj czytaliśmy, nie?
1: Faktycznie.
0: Monika?
4: Pakować zakupy.
0: Zakupy na stacji, to takie ekskluzywne wręcz. No i jest jeszcze...
1: Moje ulubione.
0: Taka propozycja.
5: Można pierdolić na zawał podczas płacenia za paliwo, tylko nie puszczajcie tego na żywo.
0: A będziemy właśnie, bo dobrze powiedziane. Yeah? Co można robić na stacji benzynowej na literę P? Wysyłać odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Fez Ozark i How Does It Feel? 26 minut po 17. Nutka, która oparta jest na klasyku Blue Monday, New Order. Na pewno słyszeliście.
1: A, Adrian, ale z ciebie dziennikarz muzyczny dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo, ale mnie interesuje inna sprawa. Co można robić na stacji benzynowej na literę P?
2: Parkować samochody, parkować auta.
0: To prawda.
1: Nawet więcej niż jedno, to na bogato. A chociaż w sumie na biedną takie ceny są. Ale można też?
3: Oczywiście na wybranej stacji można poderwać wspaniałą, ładną kasjerkę.
1: Szans. Ale tylko na wybranej stacji. Tylko. Nie są specjalnie naznaczenia.
0: No bo to
1: tutaj
0: są
1: można podrywać.
0: Są punkty lojalnościowe, wiesz.
1: Co można robić na stacji benzynowej na literę P? Odpowiadacie na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Lato to najlepszy moment, by ruszyć po nowe doświadczenia. Po weekend za miastem, po spontaniczny wyjazd, po nową trasę, którą zapamiętasz na długo. BMW serii 3, BMW serii 4 Gran Coupé, BMW serii 5 Touring oraz BMW X3 są teraz dostępne od ręki w atrakcyjnych ofertach finansowania. Odwiedź salony BMW Sikora w Zielonej Górze, Lubinie, Opolu, Mikołowie i Bielsku Białej i wybierz dobry kierunek na to lato i na dłużej.
7: BMW. Radość z jazdy.
8: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
9: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
8: Dlaczego?
9: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
8: A jak coś się zepsuje?
9: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
8: Tort też kupi?
9: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Halo, kto mówi?
15: Twoja przyszłość. Masz szansę na potężne dofinansowanie z dronedu.pl.
14: Dofinansowanie?
15: Na europejskie uprawnienia pilota drona. Mieszkasz, studiujesz lub pracujesz na Śląsku? Płacisz tylko 250 zł zamiast 5000.
14: Poważnie? A czego dokładnie się nauczę?
15: Termowizji, modeli 3D, ortofotomabii, poszukiwania osób zaginionych. To kompetencje bardzo cenione na rynku pracy.
14: Gdzie się zapisać?
15: Wejdź na dronedu.pl i zarezerwuj miejsce.
14: Dronedu.pl. Moja kariera właśnie wystartowała.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Natalia Nykiel w Melo, bądź duży. A my pytamy, co można zrobić na stacji benzynowej na literę P.
1: Czekamy.
0: Karol?
2: Można też popatrzeć na dystrybutor.
1: I odjechać.
0: Ja właśnie patrzyłem, żeby równo 20 litrów zatankować. Udało mi się.
1: Super.
3: Można płakać.
0: To był Paweł. Który, no, ma rację niestety. Paula?
4: Co można robić na stacji? Na literkę P? Pomiziać faceta za łóżkiem. Oczywiście, żeby kupił dobrego hot doga.
0: Monika?
5: Stawia puścić po starym hot dogu.
0: No i nie wszedł w takim razie. Dolores?
6: Trzeba płacić.
0: A no niestety trzeba. Dzięki za wszystkie wiadomości. Jutro będziemy się bawić dalej.

0: Ja muszę coś powiedzieć.
1: To powiedz.
0: Bo ty powiedziałeś, że tankowałeś 20 litrów
1: no.
0: i płakałeś, a tak. ja nie mam takiego problemu, bo zawsze tankuję za 100 zł. Nigdy nie czuję różnicy.
1: Wiesz co, do rządu powinieneś iść chyba.
0: Uwaga, będę przyszłym premierem Pychu 2058.
1: To jak Mata prawie.
0: Prawie. Ale niech on najpierw coś...
1: Może koalicję zawiążcie.
0: To ja to naprawię.
1: Z tymi koalicjami to trzeba uważać, naprawdę.
0: 18 zaraz. A już o 18:00 zagramy Another w koalicji z 54 Ultra.
1: Zrobiło się niebezpiecznie.
2: No, naprawdę.
0: No to teraz będzie bezpiecznie, bo już 18:00.
1: Superancko. Dzięki za dzisiaj, siema.
2: A, do jutra.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
0: Po reklamie.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
13: Trudno o kąpiel w polskim morzu, bo ponad 140 kąpielisk na ponad 140 kąpieliskach jest zakaz kąpieli. Wszystko m.in. przez wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Uważajcie też na fałszywe treści w internecie, bo po sieci krążą nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę. Specjaliści ostrzegają, że są wygenerowane przez AI. A co robić, gdy pada deszcz i pogoda nie jest zachęcająca? No na przykład harcerze ZHP w Borach Tucholskich mają sporo pomysłów.
14: Wcale się nudzimy. Mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
15: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
13: Z nieprzyjemną aurą na północy musimy jakoś wytrzymać jeszcze do weekendu.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Wejdę w Melo.
1: No i już 18 minęła, fajnie być tu z wami wieczorową porą. No, chociaż pogoda dzisiaj nie dojeżdża, ale z głośników Melo lato wylewa się niezależnie od wszystkiego. Junotas i Narkotik, to wam zagram za moment, to zaczynają Another i tak to jo. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

9 minut po 18 na zegarach. To Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za zgłoszenia na meloradio.pl. Kto się zgłosił, niech ma telefon przy sobie.

0: Overdrive w Melo. Miesiące lecą, a ten numer jest cały czas tak samo dobry. 18:18 na zgarach, to czas na kasę.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i jest to też moment, żeby Natalia odebrała telefon. Właśnie do niej dzwonimy, no i mam nadzieję, że zaraz usłyszymy pierwszy sygnał. I właśnie to się wydarzyło. Czekamy ich 5. Tyle maksymalnie czasu ma Natalia, żeby telefon odebrać. No i
2: tak,
0: to się chyba właśnie wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, witajcie, cześć.
0: Cześć, słuchaj, 200, gdybyś miała zgarnąć się z naszej kieszeni i miałyby przejść do twojej, to powiedz, na co by się wydała?
2: No, bardzo jest mi potrzebna mała, przenośna lodówka turystyczna. Mam zamiar zorganizować garden party. Wypełniłabym ją lodem, jakimiś napojami chłodzącymi. Chcę zorganizować imprezę w stylu włoskim, także będzie dużo dodatków.
0: A z jakiegoś konkretnego powodu, czy tak po prostu?
2: No, pogoda nie sprzyja na razie, także chciałabym się strzelić w jakieś okno pogodowe i po prostu spędzić z przyjaciółmi fajnie czas. No, a w tyle oczywiście Melo Radio.
0: To w Polsce może być trudne, żeby w okno pogodowe się wstrzelić. Mam nadzieję, że te 200 wystarczą ci na lodówkę i na jakąś jeszcze parasolkę, bo wiesz,
2: jak to być jeszcze parasolka albo po prostu jeszcze jakiś większy worek drewna, żeby odespalić ognisko do rozgrzania.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
2: Dzięki wielkie, bardzo dziękuję.
1: Szybka kasa od Melo Radio.

0: Whisper. To Jael Corey w Meloradio. Absolutna nowość na naszej playliście od jednej z gwiazd z tegorocznego Tomorrowlandu. Pamiętajcie, że to, co będzie się działo w ten weekend w Belgii, usłyszycie też na antenie Meloradia. W piątek, sobotę i niedzielę zagramy wam sety prosto z Tomorrowlandu po godzinie 20 każdego dnia. Wbijajcie też na nasze sociale, no bo tam przede wszystkim zobaczycie całą magię Tomorrowlandu. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
14: taniej masz. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

to Sobel w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Stworzyli biurowiec w kształcie kosza na zakupy. Takiego, co się w supermarketach do łapki bierze. To w Ohio, tam firma zajmująca się produkcją właśnie takich koszy 30 lat temu postawiła na oryginalność, no i zamieniła swój biurowiec wyglądem właśnie w taki jeden wielki, ogromny kosz. No, firma już zdążyła upaść, ale budynek ciągle stoi. No i słuchajcie, teraz jest na sprzedaż. 8,5 miliona dolarów. Tyle trzeba wyłożyć, żeby taki budynek sobie kupić. No i ja muszę przyznać, słyszałem, że jest coraz drożej, ale o tak drogim koszyku na zakupy to jeszcze nie słyszałem. Madonna i Martin Garrix, Bizarre, ich nowość już teraz na antenie Mela.

0: tego pana usłyszycie na Sunrise Festival, a ten festiwal już za niespełna dwa tygodnie odbędzie się w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie Meloradia, no bo jeszcze będą szanse na to, żeby tam razem z nami pojechać. A za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy!
0: Sony Fodera też na Sunrise Festival wystąpi. I jego numer Think About Us rozpocznie 19 punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jest...

0: RadioExpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki.

0: Polska. Idę w Melo.
1: No i już 19 wbiła na nasze zegary, ale to nie jest czas na dobranockę. Teraz wieczór się dopiero rozkręca. Choć zimno za oknami, więc na ogrzanie w tej godzinie ktoś z was zgarnie skiety Meloradia. Możemy się tak umówić? Zagramy w zabawę O czym myśli Pychu, a wcześniej gramy Sony Fodera. Na początek to Think About Us.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Run, Run, River. Wiem, że kochacie ten numer. David Guetta i Alok w Meloradiu. 9 minut po 19 na zgarach, a my za moment zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są naprawdę bardzo proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a potem wy dzwonicie na antenę Meloradia, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś myślę o miejscu. Do tego miejsca chodzimy raczej w wolnym czasie, choć są szczęśliwcy, którzy mogą mi tam pracować. No i może być to na przykład dobre miejsce nie tylko do takiego spędzenia czasu, ale na przykład, no, żeby wyprawić urodziny. 321-321-777. Tu za moment możecie dzwonić, no i zgadywać, o czym myśli Pychu.

0: Wow, wow, wow, wow, wow, jaka ona jest perfekcyjna w wokalu. Ella Henderson i Rudimental. Alibi w Melo Radio. 19:18 na zegarach, a ja mam do was małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, co wieczór zastanawiamy się, co po mojej głowie chodzi. No i kolejna taka szansa, żebyście to zgadli przed wami. Dziś myślę o miejscu. No i jest to miejsce, do którego raczej chodzimy w wolnym czasie. No i może to być na przykład dobre miejsce do tego, żeby wyprawić sobie urodziny. 321-321-777 to jest mój numer telefonu tutaj prosto do studia. Możecie dzwonić zazwyczaj totalnie za free. No i zgadywać się, o czym myśli Pychu. Do zgadnięcia są eskiety od Meloradia, więc czekam na pierwszego chętnego, który spróbuje się zmierzyć z tym, o czym dzisiaj myśli Pychu. Można dzwonić właśnie w tym momencie, można zadać jakieś pytanie, można od razu strzelić. No mam nadzieję, że za chwilę moja magiczna czerwona lampka się zapali, no i ktoś z was spróbuje. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Ania.
0: No cześć Ania, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja myślę, że to może być restauracja.
0: Nie, nie chodzi o restaurację, tam się można coś jeść, ale niekoniecznie o to chodzi. Dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś, no to odbieram kolejny telefon. Halo?
3: Halo,
0: jak masz na imię?
3: Michał.
0: Cześć Michał, no to o czym dzisiaj myśli Pychu?
3: O jakimś parku rozrywki.
0: Nie, nie chodzi o park rozrywki, choć to miejsce z rozrywką zdecydowanie jest związane. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Związane, no to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
0: Słyszę siebie.
5: Halo.
0: O, cześć, jak masz na imię?
5: Cześć, Piotrek.
0: Piotrek, to o czym dzisiaj myśli Pychu?
5: Myślę, że chodzi o kręgielnię.
0: No strajka, chłopie, zaliczyłeś zdecydowanie. O to dokładnie chodziło. Miałeś kiedyś urodziny na kręgielni?
5: Nie miałem, ale byłem.
0: O, proszę bardzo, warto spróbować, bo to fajna zabawa. Piotrula, słuchaj,
5: no byłem,
0: skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie.
5: Super.
0: Wysyłam je tak szybko, jak kule w rynne.
1: O czym myśli Pychu?

0: Ocean House to grupa Jubel w Melo Radio. Jedna z nowości na naszej playliście. A nasza polska piłka wraca. Nasze drużyny walczą o to, żeby grać w Lidze Mistrzów. Jak im idzie? To sprawdzimy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajk i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Gabry Ponte. To Easy on My Heart w Meloradiu. 19 minut do 20, no i tyle też zostało do pierwszego gwizdka w starciu Górnika Zabrze w Lidze Mistrzów. Zabrzanie zawalczą z Fenerbahce, no będzie trudno, ale mocno, mocno trzymamy kciuki. Za to Lech Poznań powoli kończy pierwszą połowę swojego starcia z duńskim Aarhus, no i na razie prowadzi 0-1. No trzymamy naprawdę mocno kciuki za polskie drużyny. Niech to będzie pierwszy z wielu pięknych europejskich wieczorów dla nas w tym sezonie. Jazzy, Invisible, nowość na antenie Meloradia. To już teraz.

0: grudzień roku 2014. To miesiąc i rok, które wywróciły życie tego człowieka do góry nogami po wydaniu tego singla. Kygo, a razem z nim Konrad Seval, to Firestone w Melo. Tak podkręcamy tempo. Klasyczek za nami, a po 20 coś zdecydowanie nowszego.
1: A już o 20 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi. Ten numer punktualnie o 20 przejmuje antenę Meloradia.

0: Comelo prosto z boom w Belgii. Topowi DJ-e na 16 wyjątkowych scenach Tomorrowland. Przez cały weekend słuchaj od 20 najlepszych setów. Baw się i przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Idę. Idę w Melo.
7: No i już 20 wybiła, to jest Melo Radio. No a w tej godzinie pogadamy sobie między innymi o tym, ile dzieci można spłodzić w pół roku. A wcześniej bardzo płodni muzycznie. Artyści Nia, Justa i Disco Lines wpadną między innymi w tej godzinie, a zaczynają topiki Becky G od ich wielkiego hiciora Sorry Papi. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Trips. Hard to be humble. W Meloradiu, tak podkręcamy tempo, 14 minuty po 20. Spłodził 13 dzieci w pół roku. Daniel Bejen stwierdził, że jego życiowym celem będzie tworzenie właśnie nowych żyć. No i tak oto w ciągu ostatnich 6 miesięcy deklaruje, że został ojcem 13 razy. Ale też na tym się nie zatrzymuje, no bo jak sam mówi, chce dojść do 50 dzieci. No szybko licząc, ile to z 800 plus by wychodziło na nasze, to jest jakieś 40 tysięcy złotych. To jest ten dochód pasywny, o którym mówią wszyscy mędrcy z TikToka?

Jak na włoskich wakacjach, to Mezzarotto w Meloradio. Alessandra Amoroso, 20:29 na zegarach. A jeśli chcielibyście się na takie włoskie wakacje wybrać, albo chociaż na City Breaka, no to sprawdziłem dla was ceny lotów. No i tak na przykład w przyszły weekend za 370 zł znalazłem lot Kraków-Mediolan w dwie strony. Stówka więcej, no i jest opcja na lot Warszawa-Rzym. No jeszcze stówka więcej i zapłacicie za bilety Warszawa-Pisa. No umówmy się, i tak za dojazd PKP i gofra nad morzem zapłacilibyście więcej. To może warto przemyśleć. Josh Baker, Poppy Bascom, ich nowość My Place, już teraz na antenie Melo.

Karnawał to Gips i PZ w Meloradiu. 17 minut, tyle zostało nam do 21. Koncerty, fajna sprawa. O, słuchajcie, ja ostatnio na takim show PZ-a byłem, no i to gość, który uwielbia mówić stawy skokowe w górę. Więc skakania przy jego muzie jest naprawdę dużo, a ile skakania jest na Tomorrowlandzie? Słuchajcie, gadałem z Adim, który był tam w ostatni weekend, no i powiedział, że jednego dnia przeszedł 22 kilometry. Wow, totalny wow! Ale wy też będziecie mogli się poruszać, no bo my w Meloradiu będziemy mieli dla was sety. Prosto z tegorocznego Tomorrowland. Od piątku do niedzieli po 20:00 będziemy je dla was grać prosto z Belgii, z miejscowości Boom. No a przez cały weekend będziemy mieli też dla was masę relacji z tego pięknego miejsca, więc słuchajcie Meloradia uważnie. A już teraz klasyczek wlatuje na naszą playkę, Bartes, to On The Move.

0: Już za chwilę 21 na zegarach. A jeszcze przed nią nowość na antenie Melo Radio. To Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Oj, wiele się osób w tej pani podkochiwało. No i pewnie dalej tak robi, no bo J.Lo znów podgrzała. Wstawiła zdjęcie z wanny, topless, na Instagrama. No choć ja nie wiem, czy to jest takie bezpieczne. Na przykład na przykładzie Polski, no już też była taka jedna, co się w wannie pokazała, a potem skończyła z przezwiskiem Anna Wanna.
1: A już o 21 zagramy
0: Ray David Guetta, Where's My Husband. Ten numer punktualnie o 21 przejmuje antenę Meloradia, a zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
4: Na zegarach jest już punktualnie 21. Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Lech Poznań postawił pierwszy ogromny krok, wygrywając 4-1 z mistrzem Danii. No i druga runda tych kwalifikacji będzie już łatwiejsza. Za tydzień rewanż będzie przyjemniejszy. Za to Górnik Zabrze walczy z Fenerbahce i tutaj sytuacja już tak kolorowo nie wygląda. Górnicy przegrywają 1-0, ale druga połowa przed nami. Wszystko się wydarzyć jeszcze może. A bardzo dużo się też zadzieje w playliście. Calvin Harris i My Way, to wam zagram na pewno, a zaczynają Ray i David Geta. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Never Turns You On, Axwell i Bon w Meloradio, ale ten numer buja. Ten kawałek usłyszycie na tegorocznym Sunrise Festival już w czwartek na antenie Meloradia. Sunrise on Air od 21, czyli program, w którym przybliżamy wam to, co wydarzy się na końcu miesiąca w Kołobrzegu, no i będą też wlotki. A warto się tam wybrać, no bo zagrają między innymi tak James Hype, Sigala, Axwell i Ingrozo, Hardwell czy Scooter, więc słuchajcie uważnie Meloradia, no może last minute uda wam się tam wybrać i z nami zbić pionę.

0: nigdy nie znudzi. Hangover, Taya Cruz i Florida, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Offenbach to nasi koledzy z Francji, którzy zasłynęli ogromnym hitem Be Mine, potem było m.in. Overdrive, no a teraz przynoszą nam zupełną nowość. No, zobaczyłem sobie na listy hitów w Czechach, no i na to, co Czesi wyszukują w swoich telefonach i oni są absolutnie zakochani w tym numerze. No więc czemu by się to miało nie udać u nas? Dajcie szansę temu kawałkowi, bo jest to naprawdę dobry. Four to the Floor, tak się on nazywa, Offenbach i Star Sailor. Gramy tę nowość już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

ale ten numer buja. Alabama ten to Moonlight i Fordo w Meloradio. I tak podkręcamy tempo w stronę 22, do niej 16 minut nam zostało, a mieszkańcy warszawskiego Wilanowa to dzisiaj raczej nie pójdą spać. O, kto wie, czy w ogóle jeszcze to się wydarzy w ich życiu, no bo od dziś muszą żyć z nową informacją. Otóż oficjalnie zostało otwarte Dino na Wilanowie. No i ja zobaczyłem zdjęcia, złotych klamek nie ma, trunku na wejściu też, konsjerza witającego gości też brak. Można zamykać tę budę.

Fly High to nowość od Tobiego Romeo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 22. No a Górnik Zabrze przegrał swój mecz z Ferencvarosze, pierwszy z dwóch w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Za tydzień rewanż i trzymamy bardzo mocno kciuki za wszystkie polskie drużyny w europejskich pucharach. Ja trzymam kciuki, żeby ta noc była dobra. 22 już za moment.

0: Śląsk. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Sunrise.